chitowa hai watinoti nematambudziko nyaradzwa inashe hanzi ngaiende kumutemo ndokwa zvinonogadzirwa ndokunogadzirwa vanhu Okay. Tafadzwa hii shamwari wana rain rating ya washandisa ili kutonitsa kudo iverenga. Alright, a special message from Bosposa. Masora si gugu biuni muri. Anzi nemi shando. Anzi ndoda kusqueresa. Kim, Jaden, Jathan, Mavenda, oh, sezao. Nema nuguna kushandra muri. Apa mbere nekushanda kwese kwa uri. Apa basara kwe iru rochero ripi zaru. Dimai kenge Bosposa. Kambo hapo kepo sori kuti... Zvanda shaiwa simba. Alright, Mike, masura sezvenyu guguva Kim, guguva Jathan, kuri sei, my mother. My twins, my kenke. Aiwa, hazvinokudzwa mazvita henyu. Hanzi munhu pamberi nekushanda. Vanhu ngatishandei, ngatishandisei zvipo zvedu. Handiti ivavo vanenge vari pachidhamu pavapo. Ndopandinoziva vachishandira vari. Hanzi ngarohwe musikana uyo gogobhiyo. Naijo pafoma. Ndiri kutaura vanhu kuti kurova munhu hakutenderwi. Hazvitenderwi pamutemo izvozvo. Unozoenda kujeri. Waiona manje. Haitenderwi, hazvitenderwi izvozvo.